Rinzeveta, machumu kasikuta kumachumu. Hikwala ho, Mr. Bao, na tabazili wange. Wakari wachofa, wachovile. Watikili chikatujule hana wachofa. Chizulija jaduma. Nawe nao mahafele. Cinco horas e 18 minutos. Yeah. Na kungekali, utavi suhuka nyambani.

Makuni hizwezo ndzi hlekela na mina unda ku hlekela loko ndzi minulela na mina unda ku minula kuve kumbelela ka jalega le dzavala FDD e oitorosin singwe ndedo zwinotu zvimutasara ni vana kulori heliri miga la Chitsonga mina ndzi Armindo Masing salane.